Hití ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Summer, summer, come on, summer. Když je toho moc, zapni Fajn.
2: Fajn.